0: Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. Na terytorium Łotwy zestrzelono drona. Trwa śledztwo po wycieku danych milionów Polaków. Służby starają się, by nie trafiły do Darknetu. Iga Świątek triumfuje na kortach w Toronto. Polka pokonała Jelenę Rybakinę. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To potem jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju, graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie zostały udostępnione w Darknecie. O szczegółach Mateusz Chłystun, co wiadomo o źródle tego ataku?
1: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
2: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
1: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
2: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
1: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zaczną działać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zgodnie z ustawą aktywa inwestycyjne, na przykład akcje, będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy złotych. Wszystkie zgromadzone aktywa przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Ten nie będzie przekraczał 1% i ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
0: O czym informował Michał Skolimowski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: ORP Wicher już pływa. Na Zatoce Gdańskiej została wczoraj zwodowana pierwsza z trzech fregat programu Miecznik.
5: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie sześć suwnic, stoczni Krist. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 km kabli.
0: Mówi Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna. Na okręcie będzie służyło 140 marynarzy i oficerów. Do służby wejdzie w 2029. Iga Świątek pierwszy raz w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2-6-3. Pierwszy set miał zaskakująco jednostronny przebieg. W drugim początkowo rywalizacja była bardziej wyrównana, ale w piątym gemie Świątek przejęła kontrolę i po chwili wygrała. To jej 26 tytuł w karierze.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Ciekawe, ile my mamy kilometrów kabli w studiu.
7: Dużo, dużo, dużo. I to ciągnie się tam do serwerowni, a z serwerowni jeszcze się ciągnie gdzieś tam jeszcze i jeszcze do nadajnika.
6: Panie. Najważniejsze, że wszystko działa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
8: Tomek Walaszczyk.
0: I Michał Konopiński.
7: I Iga wygrała. No piękny poranek mamy. Piątek, 14.
6: Też jest pod prądem.

0: 12,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, która wstaje w piątek 14 sierpnia.
1: I co? I mieliśmy ten nosa, że mówiliśmy o tym prądzie, tak. O tych kablach, bo dzisiaj dzień energetyka,
0: tak
1: 14
0: jest.
1: Sierpnia.
0: Podłączmy się do prądu, lecimy do przodu. Dzisiaj imieniny obchodzą Alfred, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Maksymilian i Marceli.
1: A teraz długa lista urodzonych 14 sierpnia, to m.in. aktorka Beata Tyszkiewicz.
0: Steve Martin, aktor komediowy, scenarzysta, producent filmowy, nawet śpiewa, piosenkarz.
1: Wim Wenders, niemiecki reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
0: Sarah Brightman, brytyjska wokalistka i aktorka.
1: Time to say goodbye. Nie, zupełnie nie, nie w te nuty, nie trafił. Ale słowa dobre. Aktorka Anna Meicher.
0: I także Paweł Rurak-Sokal, muzyk, kompozytor, założyciel zespołu Blue Cafe.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz nie time to say goodbye, tylko dzień dobry mówimy i rozpoczynamy dzień od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
3: Dzisiejsza Ewangelia, przynajmniej ten fragment, zadaje nam pytanie, kim jest przyjaciel? Przyjaciel to osoba, której ufam, którą znam. Bardzo często to osoba, w której jestem w stanie powierzyć, powiedzieć wszystko, oddać moje radości, ale i też moje cierpienia, bóle, to wszystko, co przeżywam, to wszystko, co mnie dotyczy. Przyjaciel to także osoba, z którą bardzo często i bardzo długo chcę spędzać czas, bo po prostu ta osoba mnie rozumie, ta osoba jest mi bliska. Jeśli już wiem, kim jest przyjaciel, to warto zadać sobie drugie pytanie. Czy rzeczywiście mogę tak siebie nazwać w stosunku do Jezusa? Czy jestem przyjacielem Jezusa?

0: Muszę coś zdradzić.
1: Dawaj, opowiadaj.
0: Ale nie, ty to wiesz, jak się słuchaczom zdradzić, że Kasia tu przyszła, siedzi i się zastanawia, dlaczego pan, pani, o pani też i pan dzisiaj do pracy nie idą.
1: No, przepraszam.
0: Niektórzy odbierają dzień wolny za jutrzejsze święto.
1: Ktoś mi opowiadał, tu koleżanka ze studia naprzeciwko, że jak wchodziła, to ciemno było, musiała światło zapalić, bo wszyscy wczoraj pogłosili, poszli do domu. No, a my tutaj dzisiaj od samego rana. I ja się zastanawiałam, czy nasi słuchacze w pełnym składzie nas słuchają, bo skoro oni idą do pracy, to pewnie śpią.
0: Nie, obudzili się rano, żeby nas posłuchać i ogarnąć tam co w domu, jakieś śniadanie lepsze przygotować, może bo jest więcej czasu
1: bardziej
0: na przykład.
1: Bardziej na wypasie, powiesz.
0: No. Także cieszymy się, że jesteście z wami, my wam będziemy piosenki puszczać do 9:00, jak zwykle pracujemy. Dzisiaj dzień roboczy jest, prawda?
1: Ale też dzień energetyka, więc nie bądźmy taki tacy śnięci.
0: Tak.
1: O,
0: prąd jest, włączamy
1: wszystko
0: radio,
1: jest.
0: Mikser, kawę,
1: nie
0: co
1: no,
0: tam,
1: z mikserem
0: ekspres.
1: O tej porze to już nie szalejmy, ale nie? Blender mówisz, tam jakiś koktajl?
0: Może taki, na przykład wolnoobrotową, bo jak ktoś ma trochę więcej czasu, to może wolnoobrotową sobie wyciskarkę włączyć.
1: Dobra, to dzisiaj jesteśmy wolnoobrotowi, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie i kilka słów o jakże pięknie zapowiadającej się pogodzie na ten sierpniowy weekend.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła, zaczynamy od wieczornego pożaru wędzarni w miejscowości Świerczyń, niedaleko Płocka.
2: Płonie ta wędzarnia o powierzchni 10x20. Mamy jedną osobę poszkodowaną, a dokładnie, która poniosła śmierć podczas tego pożaru.
1: Mówi Wojciech Pietrzak z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W akcji brało udział 13 zastępów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do 2:00 przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Służby podkreślają, że to największy kryzys od 20 lat. Dziś mija 7 dzień blokady pracy lotniska przez pyły wulkaniczne, które uniemożliwiają lądowania i odloty. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangersów, remisując na wyjeździe 1-1. Taki sam rezultat mieliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvaroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Kamarbi. A przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze, Lech swój mecz z Klaksvik rozegra dopiero dzisiaj.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: No pewnie, że wszyscy wstajemy rano, bo szkoda marnować dnia. No,
2: oczywiście, a poza tym śniadanie samo się nie zrobi i samo się nie zje. Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: O czym ja myślę?
2: No?
1: O śniadaniu. Nie, tak naprawdę będzie o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski.
2: No to o tym za chwilę.

0: wszystko się może zdarzyć. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Poseł Marcin Romanowski wysłał list z prośbą o list. To znaczy, on wysłał papierowy, ale chciałby mieć żelazny. Ale najciekawsze jest to, że papierowy list wrzucił do żelaznej skrzynki w Naddniestrzu. On albo ktoś w jego imieniu. Naddniestrze, kraina leżąca nad Dniestrem, nie jest tu przypadkowa, bo mimo, że formalnie jest mołdawska, w praktyce zależna jest od Rosji. Szkoda, że pan poseł zamiast nad Dniestrem nie przebywa na przykład nad pięknym, modrym Dunajem. Chociaż był przez dłuższy czas w Budapeszcie. Albo nad rzeką tak, ale on mówi nie. I dopóki list gończy jest szybszy od żelaznego, nie chce przyjeżdżać zobaczyć nasz nadwiślański świt. No cóż, cena w Warszawie na razie jest koszmarem.

0: For America i Redbox na antenie Radia Plus.
1: Ciekawe, ile będzie wydarzeń w kartce z kalendarza przygotowanej przez Artura Moczarskiego, które miały miejsce jeszcze przed odkryciem Ameryki.
0: No to mówimy, sprawdzam.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 sierpnia 1385 roku na zamku w Krewie podpisano akt unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. 22 lata temu święty Jan Paweł II rozpoczął swą ostatnią podróż apostolską. Jej celem było francuskie Lourdes. A 14 sierpnia 1941 roku dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11, tzw. bloku śmierci, zmarł święty Maksymilian Maria Kolbe. Jeszcze jako Rajmund 4 września 1910 roku zaczął nowicjat w zakonie franciszkanów, przyjmując tam imię Maksymilian. Aby nawracać schizmatyków, heretyków i masonów, podczas studiów w Rzymie Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej. Już w wolnej Polsce rozpoczął dzieło Niepokalanowa, gdzie powstał klasztor, wydawnictwo i drukarnia. 100 lat temu zaczął wydawać istniejące do dziś pismo Rycerz Niepokalanej. W latach 30. XX wieku Kolbe pojechał aż do Japonii, gdzie powstała tamtejsza wersja słynnego Rycerza Niepokalanej i samego Niepokalanowa. W czasie wojny ten polski stał się azylem dla wielu uciekinierów, także Żydów. 28 maja 1941 roku ojciec Kolbe trafił do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 16670. Dwa miesiące później, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu wcześniej Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego do celi śmierci. Papież Paweł VI ogłosił Maksymiliana Marię Kolbego błogosławionym w roku 1971, a święty Jan Paweł II kanonizował go 10 października 1982 roku.

0: Robert Palmer w Radio Plus.
1: Gdyby tak spojrzeć w kalendarz, to 1/4 wakacji jeszcze przed nami, a tymczasem niektórzy...
0: Coś jeszcze zostało, całe szczęście.
1: Zostało, ale niektórzy już głową są we wrześniu, bo trzeba kupić podręczniki, znaleźć przybory, całą wyprawkę skompletować. To ci, którzy posyłają dzieci do szkoły. Mhm. Właśnie, kto ma tak, że mimo, że całym ciałem jest w sierpniu, to głową już we wrześniu, niech napisze na naszym profilu facebookowym.
0: Czekamy na wasze wpisy, a za chwilę na antenie Radio Plus punktualnie o godzinie 7 wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły drona. Alarm na Łotwie i w Finlandii. Wiele wskazuje na to, że nie przebywa w Naddniestrzu. Nowe informacje w sprawie Marcina Romanowskiego. Pokaz siły w finale. Świątek wygrała turniej w Toronto. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
2: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
1: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun, co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
3: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek, królową Toronto. W finale turnieju WTA 1000 Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3, sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie, a przez cały mecz mogła liczyć na ogromne wsparcie trybuna. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek odniosła się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Rzut oka na zegarek, 5 minut po 7.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9 i za chwilę na naszej antenie Alina Frąckowiak, a teraz Abba, take a chance on me.

0: Halina Frąckowiak w Radio Plus, Tim Pan Alej.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo lubię samoloty. Co robię ja, gdy samolot przelatuje wysoko, nawet gdzieś nad głową?
0: Zadzierasz głowę do góry i patrzysz, albo sprawdzasz, gdzie leci i po co.
1: Najpierw zadzieram głowę, żeby go nie stracić z oczu, a później patrzę w telefonie, jest taka aplikacja Flight Radar, gdzie można sprawdzać, gdzie taki samolot sobie leci. Skąd, dokąd, i wtedy marzenia się pojawiają w głowie czasami. Wyobraź sobie, że wczoraj numer jeden na Flight Radarze, bo tam jest taki ranking, jaki samolot jest najbardziej w danym momencie obserwowany. Numer jeden wczoraj był samolot, który miał zawieźć kibiców Lecha na Wyspy Owcze. Nie kibiców, tylko piłkarzy. Cały sztab, bo dzisiaj, znaczy mieli wczoraj grać mecz, ale będą grać dzisiaj. Nawet napisała...
0: Nie polecieli?
1: Nawet jeden portal napisał, że Lech Poznań jako Odyseusz. Bo najpierw nie wylecieli pierwszego dnia, a mieli być dzień wcześniej przed meczem, więc wczoraj się wybrali w podróż, ale też nie dolecieli, bo samolot zawrócił do Norwegii. Okazuje się, że tam na Wyspach Owczych jakaś straszna mgła i ciężko wylądować. Ale po południu się poprawiło, trochę się rozrzedziło, więc oni polecieli tam na ten mecz kilka godzin przed godziną rozpoczęcia. Na szczęście UEFA zgodziła się przełożyć na dzisiaj to spotkanie, ale podróż taka, jakby lecieli do Nowej Zelandii
0: co najmniej. To wszystko tylko Wyspy Owcze, zasnute mgłą niepewności.
1: Ale zrobiły się tak tajemnicze przez tę podróż, że pewnie wiele osób będzie chciało zobaczyć, co to za tajemnicze wyspy, które się skrywają.
0: I teraz powinniśmy zagrać wizaż Fade to Grey. Za chwilę Murray Head, One Night in Bangkok.
1: O, tam też się leci.
0: I Our House. Oj, to prawda. Kwadrans po siódmej w Radiu Plus.

0: Madness Our House to Radio Plus, 26 minut po godzinie 7. To o sporcie w dalszym ciągu. Tym razem ty miałeś swoją piłkę, to ja teraz o tenisie.
1: Otóż też piłka jest, tylko mniejsza.
0: Troszeczkę
1: taka.
0: Mniejsza. Otóż podczas ostatniego turnieju tenisowego WTA w Toronto zapytano tenisistki, co ciekawego mają w torbie tenisowej, takiego nieoczywistego.
1: O, coś widziałem na główek, że Iga się pochwaliła, że się bez czegoś tam nie rusza.
0: Pochwaliła się ze wstydem, że w środku z takich dziwnych rzeczy, które znajdą się w jej torbie, to stare chusteczki higieniczne, bo no to się, też tak mam. Wrzucasz do tego i potem zapominasz.
1: Zużyte?
0: Tak, no higieniczne, czyli jednorazowe,
1: no,
0: ale
1: rozumiem.
0: Tam nie ma gdzie na korcie za bardzo wyrzucić, w związku z tym to lądują w torbie z powrotem. No i tak aż się uzbiera i dopiero potem się ich pozbywa. To z lenistwa, jak napisała sama, jak powiedziała. Natomiast bardzo ciekawą rzecz zdradziła Elina Svitolina, która w torbie tenisowej z takich bardziej mniej oczywistych rzeczy zawsze ma sos tabasco. Ona nie lubi mdłego życia, lubi mieć przyprawione.
1: Opowiadaliśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj, że dodadzą ci taką saszetkę. Tyczkę i nie masz co z nią zrobić, no i no. Nosisz, no.
0: No właśnie, a ona ma ze sobą, w razie czego, jak jest coś mdłe, to sobie przyostrzy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Ice of Base, już teraz design. No właśnie, sos tabasco na grilla to się przyda, ale ja nie wiem, czy ten weekend będzie grillowy, taki chyba nie do końca.
1: Dlaczego nie? Zawsze to wakacje, zawsze to jakaś okazja. A poza tym mamy święto, mamy weekend. Święteczny, prawda?
0: Tak jest, trzeba poświętować. Ace of Base już teraz.

0: ABC, Ace of Base. Kompletujemy podręczniki, kompletujemy zeszyty, przybory szkolne, bo jak szkoła już niedługo. Szymon napisał do nas, że dla niego takim oznakiem, taką oznaką, że już zbliża się koniec wakacji i niedługo szkoła, to były żniwa. Mhm. A gdzieś tam przy okazji też rzeczy do kupienia w supermarketach. No ale co poradzić? Teraz już od początku lipca są, bo komercjalizacja, to tak jak trochę z Bożym Narodzeniem, czy Wielkanocą.
1: Ale tak, że pozwala to rodzicom rozłożyć trochę te koszty w czasie.
0: A to też prawda. Mhm. Mam nadzieję, że przyszły wam już te wyprawki, bo tam jest 300 plus.
1: No co na zeszyty? 300 na zeszyty?
0: No zawsze coś pomoże, zawsze jakaś ulga.
1: No oczywiście, że tak. No dobra. Co tam jeszcze? Anita napisała. To prawda, cały dobry humor siadał wtedy.
0: Jak się okazało, że już można kupić zeszyty w szkole.
1: Humor nie siada, bo my z wami do godziny 9 przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Czas na wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne kroki po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało oficjalnie wykluczonych z partii. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Ewakuowano kilka tysięcy osób. We Francji niebezpiecznie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Z kempingu trzeba było ewakuować tam 2000 osób. Z kolei w Hiszpanii palą się lasy i łąki w Aragonii. Ewakuowano 900 osób oraz szczątki pierwszych monarchów historycznego regionu. Według służb ogień wybuchł w lesie za sprawą podpalacza. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pielgrzymów. To m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy. Wśród nich wojskowa z reprezentantami Litwy, Słowacji, Niemiec i USA. Jutro na Jasnej Górze główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Sun of Jamaica za chwilę, słońce Jamajki, a my czekamy na słońce na zdjęciach, na waszych pocztówkach, w naszym pocztówkowym konkursie.
2: Tak jest. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A te pocztówki wysyłajcie przez stronę internetową www.radioplus.pl.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za 19 minut będzie godzina 8 w rejonie fiordu w północno-wschodniej części Svalbardu. Wycieczka sobie płynęła statkiem. No i turyści wyglądali, bo oczywiście podziwiali te fiordy. Fiordy jadły im z ręki, jak to w dowcipie.
1: Jak to fiordy jadły?
0: No, w dowcipie tak jest. Że... W każdym razie, no nie, pojawił się osobnik, który no, z ręki lepiej, żeby nie jadł niedźwiedź, miś polarny. A spał sobie gdzieś tam na brzegu. I
1: ja
0: co?
1: Wiem, to te takie, co mają żółte futerka.
0: Żółte? Zawsze myślałem, że to białe.
1: Na początku jest białe, a potem się umorusa taki.
0: No to dobrze, no ale to trzeba wskoczyć do wody. Ale nawet ten spał na brzegu. No i jeden turysta wpadł na pomysł. A, obudzimy misia, żeby fajne zdjęcie było. I włączył taką syrenę alarmową. Zwierzę się obudziło, zdenerwowane trochę. Poszło w inne miejsca. Nic się tam nie stało. Przemieścił się po prostu miś. Ale turysta dostał niedługo mandat,
1: i
0: bo jest są takie przepisy, że nie wolno niepokoić misia polarnego.
1: Ja bym mu jeszcze misia do paszportu wbiła,
0: że misie,
1: więcej misie, do misia nie wpuszczamy.
0: Mi się nie podoba twój przyjazd, tak?
1: Nie podoba mi się.
0: Ale ten mandat to też nie byle co, bo dostał wysokość tego mandatu 20, w przeliczeniu na nasze, 20 tysięcy złotych za to, że włączył syrenę w obecności misia.
1: To będzie się bał zatrąbić już teraz
0: na kogokolwiek w mieście. Gatunek chroniony to chroniony, trzeba go chronić. Przed bardzo hałasami też.
1: Człowiek to czasem jak pójdzie, to się nie umie zachować.
0: No
1: naprawdę.
0: Nie umie, no. A trzeba przeczytać przepisy. No, dokładnie. Właśnie. Albo zapytać przynajmniej rezydentkę, czy tam jak ona się nazywa, ta co.
1: Czy wolno, czy nie wolno. No. Dobra, to co Enya za chwilę. Anywhere is, a potem Wham, Wake Me Up Before You Go Go, a potem już przypomnimy wam, jak wziąć udział w naszej fantastycznej zabawie. Świetna torba jest plażowa, a w tej torbie ho, ho, ho, ile tych niespodzianek, bo zaglądałam przed chwilą. No i nasza pocztówka też.
0: W dużej części to są niespodzianki związane z wyjazdami i z wakacjami.
1: Zdecydowanie.

0: Bum, bum, bum. O właśnie, czas na dawkę przypominającą kofeiny. Za 5 minut 8 w Radio Plus. Ty widzę, że już jesteś po.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie jest dobrze, jestem przed, ale to może dlatego, że też przed tygodniowym urlopem, dlatego tak się zachowuję. Przepraszam cię, Kasiu, dzisiaj za to.
0: I za cały przyszły tydzień.
2: Ale wyślę pocztówkę.
0: Dobrze, będę czekać.
2: Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, takie trochę spontaniczne. Czekamy na wasze pocztówki. Zwykle to było tak, że się szło do kiosku na pocztę, do księgarni, kupowało pocztówkę z danego miejsca.
0: Stoisko było też czasem takie, wiesz, obrotowe i można było
2: fajnie,
0: sobie wybrać.
2: Tak. Ale to już są gotowe rzeczy, a my czekamy na wasze, bo macie pewnie swoje ulubione zdjęcia, swoje ulubione widoki, swoje ulubione pozy, bo też możecie na tej pocztówce wystąpić. Także wyślijcie nam to zdjęcie z pozdrowieniami poprzez naszą stronę internetową, a my wybierzemy takie, które nam najbardziej się spodoba, chociaż wszystkie są fantastyczne, więc no, to ciężki wybór jest.
0: Ale my sobie tak lubimy pooglądać, więc bardzo prosimy,
2: przysyłajcie. Za wszystkie dziękujemy, ale z autorem jednej z nich porozmawiamy po godzinie 8.
0: Zapraszamy, a za chwilę w Radio Plus, tak jak mówiliśmy, najnowsze wiadomości, teraz Rembrandt, Just the Way It Is, Baby. We'll be right back.

0: Za naszych czasów, pisze Jaco, nie było nawet zeszytów i się załatwiało. Jak to nie było zeszytów? Zeszyty to pamiętam zawsze gdzieś były.
1: Nie był taki kryzys papierniczy, wydaje mi się, że coś pamiętam.
0: Aha. Dobrze, a teraz to marketing skraca dzieciakom wakacje, pisze Jaco. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że to rodzice biegają za tymi zeszytami, a dzieci to mają gdzieś to i cały czas głową są w wakacjach. Do końca sierpnia, pisze Jaco, powinno się wakacjować, a w pierwszych dniach września wszystko spokojnie i taniej na pewno kupować, ale jak tak wszyscy w pierwszych dniach września się rzucą, to dopiero będzie koszmar. Kolejki
1: się pojawią.
0: Przepychanki przy tych kasach albo...
1: I tak źle, i tak niedobrze. Za dużo narzekamy dzisiaj.
0: Dzisiaj tak? Nie, ja mam wrażenie... Tak?
1: Nie,
0: no dobrze.
1: Nie wiem, no, przerwijmy to.
0: Nie zauważyłem, ale odsłucham nasz program. Jeżeli za dużo narzekałem dzisiaj, to złożę samokrytykę.
1: Nie, ja nie mówię, że ty, tylko ogólnie. No. Dobrze, to co? Czas popatrzeć w przyszłość z uśmiechem na ustach, prosto w słone słońca, w okularach przeciwsłonecznych.
0: Późno, za minutę ósma.
1: Siecha mnie to.

0: Radio Plus.
1: Rozłam w PiS-ie już przypieczętowany. 40 osób wykluczonych z partii. Są wyniki sekcji zwłok. Siedmiolatek utonął w łódzkim akwaparku. Sukces Jagiellonii i przełożony mecz Lecha. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Koleżeński sąd dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i dwóch senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiS-u. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczyli o jego życie. Dziecko zmarło w środę, a sekcję przeprowadzono wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej.
3: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
1: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Prokuratura planuje przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Takie informacje przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Awanse zostaną wręczone jutro podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Pierwszy raz podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości.
4: To jest dobra informacja. To pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów. Część generałów dostanie kolejną gwiazdkę po prostu. Kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów, a kilkunastu, kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości.
1: Minister Obrony Narodowej podziękował za współpracę w tej sprawie m.in. prezydentowi i premierowi.
4: To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana.
1: Wręczenie nominacji generalskich jutro o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielki sukces Jagiellonii, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1, który premiował drużynę Adriana Siemieńca.
5: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii, dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
1: Mówił po meczu trener Jagiellonii. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze po remisie 1-1 z węgierskim Ferencvaroszem. Do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował za to Raków Częstochowa, który pokonał Hammarby 1-0. A dopiero dzisiaj rewanżowy mecz rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvík zostało przełożone, bo z powodu mgły poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Pora wstawać, dzień się piękny zapowiada. Piątek dzisiaj, 14 sierpnia.
2: Tak, jest. Dzień dobry. Oby to był dzień na piątkę, a nawet szóstkę. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: 13 minut po godzinie 8. Magda z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy to ty na zdjęciu?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Bo domyślam się, że...
3: podtrzymać słońce.
1: No właśnie, podtrzymać słońce to takie popularne, żeby to słońce zatrzymać, ale tak pomyślałem sobie, że ręczne zaćmienie robisz.
3: Tak, tak. Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek nie do końca zdawałam sobie wtedy sprawę, ale pomyślałam, że jest fajny moment na to, żeby coś takiego zrobić i córki mi pomogły, więc spróbowałam złapać słońce.
1: Tak, a to tak, bo to trzeba...
3: na dłuższy okres.
1: Poustawiać, mamo, wyżej, to prawa ręka, lewa jeszcze troszkę się przesuń i wtedy wyjdzie.
3: Dokładnie, w śmiechu mieliśmy to niemiarę, ale w miarę się udało.
2: Ale zamiana była? Dziewczyny potem też trzymały słońce?
3: Niestety nie, bo już słońce zaszło.
1: No trochę to trwało.
3: Oczywiście.
1: Ale to najważniejsze, to jest ujęcie z nad Bałtyku?
3: Tak, tak. Mhm. Dębki.
2: Dębki.
3: W tym roku odwiedzaliśmy Dębki, pogoda dopisała. Bardzo fajna miejscowość, mogę polecić. Pierwszy raz byliśmy, jest mnóstwo miejsca do rekreacji, fajne plaże. Myślę, że tam wrócimy.
1: I napisałaś do nas: miłych wakacji, niech będzie dużo słońca, odpoczynku i pięknych wspomnień. O to właśnie nam chodzi z pocztówką, nie tylko widoczek, ale też wspaniałe słowa.
3: Dokładnie, dokładnie.
2: No to dziękujemy,
3: tego
2: za,
3: wam życzę.
2: Dziękujemy za to spotkanie, wysyłamy zestaw gadżetów do ciebie. Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie w tej wielkiej torbie.
3: Super, bardzo wam dziękuję. Zrobiliście mi dzień dzisiaj.
2: Dziękujemy wzajemnie też. Zdjęcie dobrego. Nam się bardzo
1: dziękujemy
2: podobało.
1: Wszystkiego dobrego. Czekamy na pocztówki od pozostałych na naszej stronie radioplus.pl. Załącznik trzeba tam dodać w specjalnym formularzu, wbić swoje zdjęcie, wysłać nam pozdrowienia, a my będziemy dzwonić.

0: Diana Polanka na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Takie zdjęcie jest. Znaczy, zdjęcie jest dowodem na to, że rzeczywiście doszło do interwencji straży ekopatrolu i to działo się w podwarszawskich Łomiankach. Właściwie to już chyba było.
1: Dobra, dobra, mów, o jaki gatunek chodzi.
0: Chodzi o jeżozwierza.
1: No.
0: O jeżu, jaki duży
1: jeż. Ten zwierz, no.
0: No właśnie, okazuje się, że, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jesteśmy chyba jakimś miejscem przebywania specjalnie na wolności jeżozwierzy.
1: Jeże, to ja rozumiem, kilku tak, osobników widziałem
0: większy,
1: w okolicy.
0: Nadmuchany. No. Na szczęście tej igły nie postawione, jeszcze się nie zdenerwował, chociaż pewnie za chwilę się zdenerwuje, że go gdzieś tam chcą odłowić. Nie wiem, skąd się tam wziął, w każdym razie przypominamy, że to niebezpieczne zwierzę, bo duże i rzeczywiście potrafi pokuć i to bardzo boleśnie.
1: Mm-hmm.
0: No i tyle. Odłowiony na szczęście.
1: Ale jak to ładnie teraz wygląda.
0: Pewnie, no właśnie, teraz szukają pewnie jakiegoś właściciela albo co.
1: Bo jeż to... Mm-hmm. A może on jest tam sobie właścicielem? Dlaczego kto ma mieć
0: kogoś? No nie, no ale czym on tam, co żre w tych lasach?
1: Nie wiem, coś tam sobie znajdzie. Dzikie zwierzę w końcu. Bo wiesz, bo...
0: Dzikie zwierzę.
1: Jeże to mają na grzbiecie takie te kolce, tak. A jeżozwierz to ja widzę, że on z tyłu, tak, z tyłu jak, patrzy, jak paw taki ogon ma.
0: No i pif mm-hmm. paf i no, poszło.
1: Ale wiesz, że czytam, że drugiego widziano 10 kilometrów dalej.
0: A to jednak rodzinka.
1: A nie wiem, czy się znają.
0: Może się... No może by ich zostawić spokojnie. Tak
1: jak... A myślałem, że zeswatać.
0: Jak... Nie no, to słuchaj, no nie ma siły, muszą się znać. Chociaż 10 kilometrów to sporo, jak dla jeżozwierza. Dobra, nie kombinujmy, jedźmy dalej. Kombi słodkiego, miłego życia już teraz na antenie Radia Plus 26,5 minuty po godzinie 8. Nie wiem, co bym sobie pomyślała, gdybym takie zwierzę wieczorem zobaczyła. Ciekawe, pewnie bym się uszczypnęła.
1: Ciekawe, czy jak się już przywitają, to jedno do drugiego powie, ale kłujesz?

0: Jako całą klamkę. Jeszcze teraz tak, ale za 3 tygodnie trzeba będzie...
1: Całuj, nie gadaj!
0: Iść do szkoły jednak. Szukamy podręczników, szukamy zeszytów, bo to już w szkołach. To samo pomyślałem, Konrad napisał, jak byłem w sklepie ostatnio, sierpień i już rzeczy do szkoły. Jak to już, no?
1: Cieszmy się, że jeszcze tych tam...
0: Na szczęście już dawno nie muszę do niej
1: tak
0: chodzić.
1: Dalej.
0: Dyni?
1: No tak, niedługo dynie będą
0: starszyć. No to jak się skończą szkolne rzeczy, to będą dynie.
1: To wyjmiemy dynie. No dobrze, ważne, żeby dynia uśmiechnięta. 29 minut po 8, czas na wiadomości w skrócie w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na drodze krajowej numer 76 w miejscowości Stoczek Łukowski zderzyły się dwie osobówki. Nie ma rannych, ale są spore utrudnienia w ruchu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy na odcinku Garwolin-Łuków. A utrudnienia też na krajowej 50 w Młodzieszynku osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby ogłosiły drugi i trzeci stopień zagrożenia i przypominają, by w lasach nie rozpalać grillów i ognisk. Leśnicy są w pełnej gotowości, mówi Paweł Wcisło z Lubuskich Lasów Państwowych.
2: Wilgotność ciułki leśnej to są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
1: Większość pożarów lasów w Polsce powstaje w wyniku działalności człowieka, najczęściej przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. W piłkarskiej ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś o 20:30. Dwa mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płocka Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: To już piątek, to już weekend przed nami, nawet świąteczny, chociaż to święto wypada w sobotę. Z okazji soboty niektórzy...
2: Świątek do nocy był. Nie, przepraszam, bo wszystko przez ciebie, bo mi przed chwilą Serenę Williams pokazywałeś i Robiego Williamsa teraz.
1: No. No dobrze, posłuchajmy piosenki, bo wszystko nam się poplątało już.
2: No tak, dokładnie, to ja po tą kawę lecę.

0: teraz będzie człowiek z koszem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. To znaczy w zasadzie nie kosz na głowie, ale głowę włożył w kosz. No na dobrze. Śmieci, tak.
1: Człowiek... Jak, ale jak to się wydarzyło?
0: To się tak wydarzyło, że jest pewien komik brytyjski, który postanowił wziąć udział w wyborach uzupełniających do parlamentu brytyjskiego. Będzie się ścierał z Nigelem Farage'em, który jest znany człowiek, bo on tam promował Brexit, który jest jego najgroźniejszym rywalem. No i on występuje w takim przebraniu, proszę.
1: A to wygląda trochę jak ten nasz, ten robot, taki android.
0: Trochę tak, a rzeczywiście, no. Albo ten Lord Vader.
1: Albo Lord.
0: I on z tym koszem będzie występował, on podobno już kilka lat temu stanął do walki.
1: Ma być śmieszno czy straszno, bo do końca nie
0: wiem. Nie wiem, no to taki performance pewnie polityczny, że jak się dostanie do tego parlamentu, bo przepisy zakazują występowania tam w przebraniach, więc będzie musiał swoją twarz pokazać. Ale na razie bierze udział w debatach, atakuje tych mainstreamowych polityków. On zresztą bardzo wykształcony człowiek, bo on skończył filologię klasyczną na Oxfordzie. Później pisał dla brytyjskich programów satyrycznych teksty, a teraz postanowił spróbować swoich sił w polityce. Nawet kiedyś miał taki pseudonim Lord Buckethead, okay. Ale z powodu praw autorskich musiał z niego zrezygnować. Mi się przypomniała pani Bucket.
1: No właśnie.
0: No, a właśnie.
1: Ale słuchaj, ale to trochę się martwię, że on się przegrzeje jednak.
0: Tam na wyspach, chociaż tam też trochę upały dotarły, ale ciekawe, czy już mu tam nie przegrzało różnych styków. Będzie ciekawie.
1: W każdym bądź razie. No dobrze, za chwilę Limal w Radio Plus i czerwone gitary. Płoną góry, płoną lasy.

0: to co, coś rzuci między nas małą przerwę teraz, ponieważ...
1: Tak, rzuć wszystko, co chcesz.
0: Tak, ale wrócę wypoczęty.
1: Odnaleźć z powrotem mnie, znaczy drogę do studia.
0: I siebie może
1: tak,
0: odnajdę.
1: Tak, jak piosenka, to ta parafraza taka.
0: Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy. My mówimy już do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Bo to koniec piątkowego poranka, ale za chwilę pałeczkę przejmie Agnieszka Morawska.
1: Życzymy wam fantastycznego weekendu z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Trafi do pieczy zastępczej 4-latka, która w Łomży spadła z balkonu. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, szykował zamach na obywatela USA. Kolejne grupy pielgrzymów docierają na Jasną Górę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jest decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa.
2: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
1: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
2: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
1: Przypomnijmy, w niedzielę 4-latka spadła z 5. piętra. Uratowały ją przypadkowe osoby, które złapały dziecko w koc. W tym czasie jej matka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
4: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
3: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wycieku danych milionów Polaków kary grożą tysiącom przychodni. Jak informuje Rzeczpospolita, chodzi o placówki, które były administratorami danych pacjentów i powierzyły platformie MyDoktor ich przetwarzanie. Tymczasem służby szukają hakerów, którzy stoją za kradzieżą danych medycznych prawie 19 milionów Polaków. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że dane nie zostały sprzedane i nie są elementem żadnej gry. A zdaniem ekspertów i tak możemy mówić o dużym szczęściu, o czym więcej Michał Rawa.
5: To, że wykradzione dane nie zostały upublicznione, to bardzo dobra informacja. Gorzej, jeśli trafiłyby do internetu lub zostały sprzedane krajom czy podmiotom Polsce nieprzyjaznym.
6: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób może służyć do szantażu.
5: Podkreśla Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. Eksperci zaznaczają, że każdy z nas może już teraz zrobić niewiele, ale powinniśmy zastrzec swój numer PESEL i być ostrożnym przy podejrzanych telefonach z przychodni, bo przestępcy mogą wykorzystać na przykład informacje o przebytych przez nas chorobach.
1: Wicepremier Gawkowski przekazał, że skradzione zostały m.in. dane jednego z ważnych polskich polityków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lubelscy pielgrzymi dotrą dziś na Jasną Górę. Około 11:00 wejdą na wały jasnogórskie, a ostatnim akcentem będzie dla nich msza święta o 13:30.
7: Jest to czas pielgrzymowania, czyli czas zatrzymania, tu budowania wspólnoty, łączenia się razem w drodze naszej ojczyzny do Pani Jasnogórskiej.
1: Mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Paweł Saran. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątników, to m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Zaczynamy od The Eagles i Hotelu Kalifornia.

Za tobą pójdę na Bali. Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 18, prawie 19 minut po 9. A jeśli o bal chodzi, to troszeczkę skromniejsza wersja. Prywatka. Prywatka z Radiem Plus z Markiem Sierockim to już od 20. Ale na razie 9, 18, 19 na zegarze. Jest piątek, być może dzień wolny od pracy. Gdziekolwiek jesteście, cieszę się, że jesteście z nami.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Lato trwa. Trwają także wakacje. A kto już myśli o kolejnych i jest fanem tego, co dzieje się na niebie, szczególnie jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, to będzie okazja, żeby zobaczyć kolejne zaćmienie Słońca. Być może właśnie, gdy będziecie na wakacjach i to w Egipcie. Tegoroczne zaćmienie Słońca, które obserwowaliśmy w Hiszpanii, ono trwało tam około 1,5 minuty. Na 1,5 minuty Słońce zasłoniło Księżyc i na odwrót. I przez 1,5 minuty było ciemno. A tym razem to będzie 6 minut i 20 sekund. Więc jeżeli macie w planach Egipt w przyszłym roku, to warto planować to na przykład w Luksorze 2 sierpnia. Ale to za rok. Na razie mamy 2026, zaćmienie Słońca za nami, a przed nami jeszcze wiele wakacyjnych dni i na te wakacyjne chwile liczę, że się z nimi podzielicie. Po prostu na radioplus.pl jest specjalny formularz, a prosimy o wysłanie nam pocztówki z wakacji, takiej zdjęciowej i do pisania pozdrowień. Dzisiaj można czekać jeszcze na telefon ode mnie i od Janka, a przypominam, że do oddania w zamian mamy naszą pocztówkę z podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, byście mogli komuś wysłać, komu chcecie, i do tego jeszcze cały zestaw letnich gadżetów od Radia Plus. She's Like a Wind i Patrick Swayze. Teraz.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Fun Factory, I Wanna Be With You, Baby w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Czy wy też śpiewaliście, a one były już wszędzie? Coś takiego powstawało, jeżeli sobie próbowaliśmy na melodię tego utworu polskie słowa dopasować. Ale jeśli chodzi o wszędzie, to tutaj posłużę się cytatem Susan Sontag. Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej liście. A wy gdziekolwiek jesteście, dajcie nam znać. Zróbcie zdjęcie waszego ulubionego letniego dnia. Może to jest właśnie dzisiaj, ale może już takie macie gdzieś w telefonie, w aparacie i chcecie się tym podzielić. Do tego dopisać swoje pozdrowienia wakacyjne na radioplus.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jest specjalny formularz. Tam proszę wysłać swoje zdjęcie z wakacji, dołączyć do tego pozdrowienia, a my się tym samym odwdzięczymy między innymi pocztówką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze jedna pocztówka, żebyście mogli ją komuś wysłać. I mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, torba i różne inne rzeczy, które przydają się latem.

0: Radio Plus.
1: Śmiertelne potrącenie na przejeździe w Toruniu, duże utrudnienia na kolei. Od poniedziałku tańsze tankowanie, wraca program CPN. Trębacze, puzoniści czy klarneciści? Od niedzieli spotkamy ich w Kaliszu. Minęła 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. To przy ulicy Kluczyki, chwilę po godzinie 8:00. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Duże utrudnienia na kolei, o czym nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
1: Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Spore utrudnienia na S5 koło Żnina. Na trasie w kierunku Poznania osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To o ile będzie taniej?
3: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
4: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
3: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
5: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
6: Obniżki zawsze się przydadzą.
3: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tiraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
7: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. To Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
1: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi trębacze, puzoniści, klarneciści czy waltorniści zjadą do Kalisza. W niedzielę startuje letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
8: Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie nocy i dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Małgorzata Kałużna. Festiwal potrwa do 21 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. 4:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cisara i Albano i Romina Power teraz w Radio Plus.

Uptown Girl i Billy Joel w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 prawie teraz na zegarze. I jeszcze są wakacje, ale widmo szkoły już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do sklepów i widzimy takie nowe, pachnące, błyszczące długopisy, flamastry, zeszyty, które trzeba będzie we wrześniu zapakować do plecaka. A wraz ze szkołą potrzebne będą książki, może także te z biblioteki. A i wtedy może nam się przypomnieć, że chyba trzeba było którąś z tych pozycji, którą mamy na półce, zwrócić do czytelni. Może kara już się jakaś też naliczyła, ale może też się uda, że ktoś wam tę karę odpuści. Tak jak na przykład 77-letniemu Australijczykowi. Ross Simmons postanowił otworzyć pudełko z pamiątkami rodzinnymi, które było zamurowane w kominku. Odkrył je po przeprowadzce 30 lat temu i nie zaglądał do niego od momentu, w którym je znalazł. To też dziwne. Gdy już to pudełko otworzył, okazało się, że jest tam książka zatytułowana Zabytki Aten i została wypożyczona z biblioteki blisko 150 lat temu. Wypożyczył ją dziadek pana Rossa, i który był architektem i prawdopodobnie z tej książki korzystał. I gdy pan Ross chciał odnieść książkę do biblioteki, okazało się, że kara przez 150 lat urosłaby do 97 dolarów australijskich. Jeśli uwzględnimy inflację, to byłoby to obecnie 28 tysięcy australijskich dolarów. W przeliczeniu na złotówki to ponad 73 tysiące, więc spora kwota, ale placówka postanowiła taką karę umorzyć. Bardzo cieszy się dyrektorka lokalnej biblioteki. Ucieszyła się, że ta książka została zwrócona, ponieważ gdy bibliotekę zakładano, było w niej tylko 1000 książek, a ta zaginiona miała numer 506. I teraz sporo osób przyjeżdża do biblioteki po to, żeby tę książkę chociaż w dłoni potrzymać. Jest to też atrakcja turystyczna, która przyciąga sporo osób, a dzięki temu biblioteka także zarabia. 21 minut prawie po 10 teraz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Corazón Espinado w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 26 minut do 11. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten weekend planują wyjechać nad Bałtyk. Na popolskiej stronie według sanepidu można kąpać się we wszystkich nadbałtyckich kąpieliskach właśnie. Gorzej z tymi śródlądowymi, bo tam na przykład jeśli chodzi o Zalew Szczeciński, Wstępnicy nad Zalewem Szczecińskim, to tutaj już jest troszeczkę gorzej, zakwit sinic. Ale jeżeli chodzi o nadmorskie plaże, to oprócz, jeżeli jest na przykład zbyt niebezpieczna pogoda, no to wtedy patrzymy oczywiście na flagi, ale jeśli chodzi o te sanitarne zabezpieczenia, to tutaj problemów nie ma. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo weekend upalny, a gdziekolwiek jesteście, niezależnie czy od tego, czy nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorem właśnie, czy jesteście gdzieś poza Polską lub w Polsce, czy wyjechaliście na wakacje, czy w tym roku spędzacie je w swojej miejscowości, pokażcie nam, jak wyglądają wasze wakacje, zróbcie zdjęcie i wyślijcie nam pozdrowienia z wakacji na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, a my odwdzięczymy się tym samym. Dorzucimy jeszcze oprócz naszej pocztówki z pozdrowieniami, z podpisami, dorzucimy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Torn i Natalii Imbruglia teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Miał szpiegować dla Polski. Rosjanin trafił do kolonii karnej. Mężczyzna i czteroletni syn odnalezieni. Szczęśliwy finał poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie też coś dla fanów serialu Rancho. Jutro zlot fanów produkcji. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Georgij Pirogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, donosi niezależny rosyjski portal Meduza. Taką decyzję miał podjąć moskiewski sąd, a poinformowało o tym FSB, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Według rosyjskich służb Pirogow wyjechał do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Miał skontaktować się z polskim wywiadem. Jego zadaniem było zbieranie i przekazywanie tajnych informacji o systemach uzbrojenia używanych przez Rosję w czasie wojny. Pirogow miał pozyskiwać wiedzę od pracowników rosyjskiej zbrojeniówki. Poszukiwał też danych osób, które mógł potencjalnie zwerbować. Według rosyjskiego wywiadu dotował też z pomocą kryptowalut ukraińskie wojsko i miał organizować dostawy uzbrojenia z Polski do Ukrainy. Podkreślmy, że przekazywane przez FSB informacje są niemożliwe do zweryfikowania.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policja odnalazła 31-latka i jego 4-letniego syna. Obaj wczoraj około godziny 17 wyszli z mieszkania i ślad po nich zaginął. Mieli być widziani późnym wieczorem w centrum miasta. Do akcji ruszyli zaalarmowani policjanci. Przeszukiwali ulice i zamieścili na stronie komendy dane oraz zdjęcia poszukiwanych. Ojca i 4-latka odnaleziono dopiero rano. Obaj są cali i zdrowi. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wyspy lub dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze do jutra do drugiej w nocy przedłużyły zakaz lotów na lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
3: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok. Jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawdziwa gratka dla wielbicieli kultowego serialu Rancho. Jutro w Jeruzalu koło Mińska Mazowieckiego piąty zlot fanów produkcji. Będą spotkania z aktorami, koncerty, a także bieg i marsz z kijkami.
4: W Jeruzalu, czyli w miejscu, gdzie kręciliśmy i kręcimy serial Rancho, odbędzie się czwarty bieg spod ławeczki. Spod ławeczki słynnej przed sklepem. Bieg śladami miejsc serialu Rancho.
1: Mówił Artur Barciś, czyli serial o wyczerepach. Nowe odcinki kultowego Rancha będzie można obejrzeć już jesienią.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Only you i Savasz na początek tej godziny.

Zero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 11 teraz na zegarze. Pocztówka z wakacji to już za chwilę. Od kogo tym razem pocztówkę zacytuję i z kim się połączymy, przekonamy się za moment, ale zachęcam do tego, żeby nam wysyłać swoje zdjęcia z wakacji, z urlopu bardziej, bo wakacje to ma młodzież, chyba że młodzież wśród słuchaczy też się znajduje i chce się z wakacji.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka z Okuninki, pocztówka od Agnieszki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Agnieszko, napisałaś tak. Pozdrawiamy ze słonecznej Okuninki. Piasek gorący, woda ciepła, niebo bezchmurne. Cudowny wyjazd, choć z przygodami. SOR, ekipa najlepsza i sprawdzona. Co to za sytuacja? Co to za przygody?
2: A przygoda była taka, że jak tylko dojechaliśmy na miejsce, dzieciaki pojechali na rowery. No i niestety hamulec odmówił posłuszeństwa i trzeba było jechać na szycie.
1: Ale wszystko dobrze się skończyło.
2: Oczywiście.
1: Ile tych szwów?
2: Tylko dwa.
1: Ach, to przynajmniej będzie pamiątka z wakacji trochę na dłużej, skoro nieszkodliwa. Dobrze, tak to się wszystko skończyło, ale tak, słoneczna Okuninka, przyznam, że trochę moje wspomnienia z wakacji tutaj przywołałaś, bo jako dziecko spędzałam wiele sezonów właśnie w Okunince nad Jeziorem Białym. Czy wciąż woda taka czysta?
2: Tak, wciąż taka czysta, ładna, przyjemna. My osobiście byliśmy już drugi rok z rzędu. Część ekipy była trzeci rok z rzędu, także nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, ale raczej jezioro niż morze.
1: Super, ale też pytanie, czy to już tak, czy ta pocztówka doszła do nas, gdy wy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze jesteście?
2: Nie, już wróciliśmy.
1: Czyli
2: już wróciliśmy.
1: Tak jak tradycyjnie zdążyliście wrócić, pocztówka do nas dotarła. Zdjęcia przepiękne,
2: dokładnie.
1: Słoneczniki, rowery, czyli było aktywnie. A czy pocztówki też wysłane, takie tradycyjne, czy tylko ta do nas?
2: Tylko tutaj.
1: A,
2: już jakoś tak zaginęło już to, bo jeszcze ze dwa lata temu jeszcze ze Stegny wysyłaliśmy taką pocztówkę. Ale jednak już raczej telefonicznie to idzie.
1: Dlatego my za tę pocztówkę ze zdjęciami bardzo dziękujemy. Odsyłamy swoją z naszymi podpisami, jeszcze taką, którą będzie może można komuś wysłać. A do tego jeszcze gadżety letnie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No my przede wszystkim całe Radio Plus i życzę wszystkim jeszcze udanych wakacji, bo pogoda jest naprawdę cudna. I tyle.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i życzymy wam również tej pogody i oby do końca sierpnia jeszcze można było gdzieś wyskoczyć. Może się uda. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

Na zegarze teraz 16 minut do 12, a ja mam zaproszenia już na jutro. Jutro, sobota, 15 dzień sierpnia, wydanie specjalne, między innymi Weronika Kostrzewa zaprasza, ale także Magdalena Szefernaker, ale będzie także i wycieczka po Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie z Małgorzatą Świtałą, to od 13. A do południa dzisiaj Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię, między innymi.

0: Radio Plus.
1: Wracają maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile zapłacimy w poniedziałek. Nie wybuch w centrum Warszawy, ewakuacja kilku tysięcy osób. Coraz więcej rezerwacji. W sierpniu wyjeżdżamy częściej niż w lipcu. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dobre informacje dla kierowców. Od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
2: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
1: Podkreśla Michał Staniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
4: Ja się martwię o swoją kieszeń.
5: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
4: to już przerażenie.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
1: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Brąboszowi. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. Trzeba ewakuować nawet 4 tysiące osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Łotewskie służby szukają szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkodę. Bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń powietrzną. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości. W związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzeczniczka sztabu połączonego Łotewskich Sił Zbrojnych Iweta Berzina. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie, także Finlandia nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień w turystyce z wyraźnym przyspieszeniem. W pierwszej połowie miesiąca rezerwacji jest o ponad 40% więcej niż w tym samym czasie w lipcu. Turyści zwracają uwagę, że sierpień jest lepszy na wyjazdy ze względu na stabilność pogody i mniejszy ruch w popularnych miejscowościach.
7: Sierpień jest trochę taki spokojniejszy, bym powiedziała.
8: Najlepiej statystycznie przełom lipca, sierpnia, zawsze jest pogoda.
9: To zależy jeszcze może gdzie. Głównie jestem przyzwyczajony samemu organizować i samemu wyjeżdżać bez biura podróży.
1: Z danych z portalu travelist.pl wynika, że w tym miesiącu najchętniej jeździmy w góry. Tu liczba rezerwacji wzrosła aż o 57%, nad morzem o 33%, a nad jeziorami o 6%.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek?
2: Piąteczek.
1: Piątunia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Zaczynamy słynnym hitem Krzysztofa Krawczyka. Aż się wierzyć nie chce, ta piosenka ma już 25 lat. Bo jesteś ty, Krzysztof Krawczyk, na antenie Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Backstreet Boys to jeden z najsłynniejszych, a kto wie, czy nie najsłynniejszy boys band wszechczasów. Lata 90., początek lat 2000 to czas, kiedy odnosili niesamowite sukcesy i do takich sukcesów należy piosenka, którą za chwilę Państwu zagramy.
2: No tak, to wszystko się zgadza. Quick Playing Games With My Heart, to już za moment, ale faktycznie ta nostalgia, numer swoje na temat, ale ta nostalgia wraca do nas cały czas, to bardzo modna piosenka.
1: Niesamowicie, Backstreet Boys i te utwory właśnie z końca lat 90. przeżywają niesamowity renesans na wszelkiego rodzaju prywatkach, nawet my wieczorem w naszych wakacyjnych miksach gramy te piosenki, między innymi właśnie Quit Playing Games With My Heart.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: To zrobiło się sentymentalnie, trochę też filmowo, bo ta piosenka kojarzy się jednoznacznie z filmem Bodyguard, w którym główne role zagrała właśnie Whitney Houston i Kevin Costner.
1: A teraz piosenka, która na singlu ukazała się latem 1981 roku. Utwór skomponowali Maurizio Fabrizio, Riccardo Fori, on też ten utwór zaśpiewał, tekst napisał Guido Morra, a o brzmienie zadbał wówczas popularny producent Giancarlo Lucarello. Piosenka stała się wielkim hitem, utorowała też drogę do zwycięstwa na festiwalu w Sanremo w roku 82. Wtedy Riccardo Fori właśnie wygrał. To jeden z takich włoskich hitów wszechczasów i właśnie tę piosenkę już teraz Państwu przypominamy. Malinconia Riccardo Fori.

0: To był wrzesień 1991 roku. Ukazał się wtedy album Stars zespołu Simply Red. Muzykę skomponował oczywiście Mick Hucknall, wokalista, lider zespołu. Rekordowa sprzedaż. Album rozszedł się naprawdę w wielkim nakładzie. Był jedną z najlepiej sprzedawanych płyt przez 2 lata w Wielkiej Brytanii. No i to brzmienie, mieszanka popu, soulu, nawet elementów jazzu i muzyki funky, to wszystko sprawiło, że płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem. No jeszcze ten niesamowity głos Micka Hucknalla.
1: Za chwilę niesamowity, jedyny w swoim rodzaju głos Elvisa Presleya. No, tak się składa, że 16 sierpnia roku 77 Elvis Presley zmarł w swojej posiadłości w Graceland w wieku zaledwie 42 lat, czyli no myślę, że przynajmniej o połowę za szybko.
0: Dokładnie tak, pewno 16 sierpnia będziemy wspominali Elvisa Presleya, a dziś wspominamy jeden z jego wielkich hitów.
1: Always on my mind.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To przebój i wizytówka Edyty Gepert, Życie, kocham cię nad życie. Wspaniała piosenka, wielki sukces na festiwalu w Opolu.
1: A jak nie kochać życia, skoro trwają wakacje i przed nami jeszcze 2 tygodnie tych wakacji. Dla wielu osób też dzisiejszy dzień to taki początek długiego weekendu. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a jeśli tak, to dajcie znać, co robicie, bo od poniedziałku, a właściwie już nawet dzisiaj po godzinie 14 kolejna odsłona naszej zabawy, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione smartfonem, napisali jakieś pozdrowienia, można to zrobić na radioplus.pl. My natomiast odwdzięczamy się klasycznymi pocztówkami, jak to się dawniej wysyłało, jedna z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga czysta, do wysłania komuś albo na pamiątkę dla was samych, do tego jeszcze garść letnich gadżetów od Radia Plus. Czy ty pocztówki wysyłałeś swego czasu? Wszyscy
0: często,
1: to robili, prawda?
0: Bardzo
1: jeszcze takie
0: często.
1: Muzyczne były, pamiętasz?
0: Tak, też były takie muzyczne widokówki, że pisało się tam jakąś treść, ale też można było nałożyć taką pocztówkę na gramofon i ona grała. Albo była wbudowana do tego jakaś taka melodyjka w postaci małego elektronicznego gadżetu.
1: Kojarzysz, czy Kind of Magic grupy Queen znajdowało się na takich?
0: Nie,
1: raczej
0: to
1: nie.
0: Wiesz, prawa autorskie już wtedy były przestrzegane. Ale zaprosimy za chwilę do wysłuchania tego wielkiego hitu grupy Queen. Natomiast ja zapraszam dziś i jutro wieczorem od 20 na antenie Radia Plus. Oczywiście prywatka, a w niej przeboje na m.in. grupy Queen.
1: A tak się składa, że Radio Plus ma prawa do emisji tej wspomnianej piosenki. Nie zawahamy się teraz jej zagrać.
0: Dokładnie tak. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Kind of Magic, grupa Queen. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny, a ja zapraszam na 20.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Lecą głowy po aferze z pieniędzmi dla powodzian w Karkonoszach. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 koło Szczecina. Także bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Jest 13. Marcin Bartnik. To kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Wieleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41 zł, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
2: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 mld zł w te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
1: Na razie nie ma jednak planów uruchamiania rezerw strategicznych. A Polacy ruszyli już na długi weekend. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Korki tworzą się między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Aktualnie sięgają 11 i 7 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca kierowcom korzystanie z tras alternatywnych. YouTuber o pseudonimie Stu po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Posiadający polskie i brytyjskie obywatelstwo, twórca internetowy jest według śledczych zamieszany w tzw. Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
1: O czym przypominał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
4: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Mówi Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
4: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się ptasi podróżnik.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to piątek, ten wyczekany dzień i takie też przeboje piątkowe w Radio Plus. Teraz Abba, gimme, Janek Pasterski, dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

To jak to było w jednym z tych znanych polskich filmów? Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło, to do przodu. Czasami powoli, bo korki się robią w stronę Gdańska i Świnoujścia, ale jeżeli jesteście w trasie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Będziemy wam tak grali, żebyście jakoś szczęśliwie dojechali tam, gdzie się wybieracie na swój długi weekend. Długi weekend to jedno, ale w ogóle przecież trwają wakacje. Bawimy się, spędzamy cudownie czas odpoczywając i prosimy was przy okazji o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co robicie w trakcie swoich wakacji, a do tego można jeszcze nam napisać kilka słów pozdrowień. To wszystko na radioplus.pl, tam odsyłamy, bo trwa nasza zabawa pocztówka z wakacji z Radiem Plus i w ramach tej zabawy już po 14.30 mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś i oczywiście pogadamy o tym, co robicie, o waszych pozdrowieniach, ale my odwdzięczając się wam przekażemy dwie pocztówki, takie zupełnie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas, druga zupełnie czysta. Można sobie zostawić na pamiątkę, można komuś wysłać, a do tego jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary przeciwsłoneczne. A, no jeszcze, przecież torba plażowa.

Ten jedyny D1 and Only to Chasny Hoax, oczywiście, a w polskiej wersji Jacek Stachurski, no i jego niezapomniany przebój, ten typ niepokorny, piątek, piąteczek, piątunio. To brzmi słodko, prawda? Ale jakby komuś jeszcze było za mało słodko, to teraz na osłodę dołożę The Archies i Sugar, Sugar.

Fleetwood Mac, Little Lies. Powoli zbliżamy się do godziny 14. Marcin Bartnik już za chwilę z najświeższym wydaniem Wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.

0: Radio Plus.
1: Wraca sprawa afery z pomocą dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Ewakuacja 4000 osób na warszawskiej Woli. Na miejscu pracują saperzy. Za chwilę też Rady Mazurskiego w Opru przed wypłynięciem na jeziora. Jest 14. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano również Radę Nadzorczą i powołano nową,
2: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
1: Wyjaśniał Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. Pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców z zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17- i 20-latka z Rydułtowów. Są to pseudokibice Górnika Zabrze.
3: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
1: Relacjonował Sebastian Biok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz restauracji. Napastnicy zdemolowali lokal. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
4: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
1: Informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej. Ewakuowano mieszkańców bloku przy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
5: No po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
6: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
7: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. Najgorsze jest to czekanie.
8: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
1: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim wyruszymy na jeziora, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana. Przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
9: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu? Czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną?
1: Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie, dodaje Bartosz Brzozowski z warmińsko-mazurskiej policji.
10: Jeżeli patrol policji zatrzyma nas i będziemy mieli w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 zawartości w wydychanym powietrzu alkoholu, jest to kara grzywny do 500 zł. Powyżej 0,5 promila będzie sporządzony wniosek do sądu, może być kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz może być zabrany patent.
1: Pamiętajmy, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto znać przepisy.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Aha, już teraz na dobry początek tej godziny w Radio Plus. Janek Pasterski. Dzień dobry. Take on me w głośnikach i 6 po 14.

Panowie z Motor Talking, a ja tak sobie pomyślałem, Geronimo z Cadillac, że może ktoś właśnie Cadillaciem albo Cabrio udaje się gdzieś na wymarzony urlop, na długi weekend, który już jakby w pełni. I to widać po miastach, które są puste, widać też po autostradach, które są natomiast zakorkowane. Ale spokojnie, oby dojechać i miło spędzić ten czas. Jeśli wakacje, to także nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy Was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem komórkowym. Takie zdjęcie, na którym pokazujecie, jak wy spędzacie swój urlop, a można to wszystko wysłać na radioplus.pl, naszej stronie internetowej, tam odsyłamy. My natomiast w nagrodę będziemy mieli pocztówkę i to podwójną, bo jedna jest z naszymi pozdrowieniami i podpisami redakcyjnymi, druga natomiast zupełnie puściutka, można komuś bliskiemu coś napisać i wysłać, albo sobie na

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest, wakacje, a my dzwonimy do was z Radia Plus, tam gdzie właśnie spędzacie urlop. Tak jak ja teraz zadzwoniłem do Magdy. Magdo, dzień dobry.
2: Witam.
1: Dzień dobry, no to za granicę się dodzwoniłem, bo ty i twój partner Maciej jesteście teraz obecnie w Grecji.
2: Tak jest, zgadza się.
1: A żeby więcej powiedzieć, to na jednej z greckich wysp, Symi. Dużo słońca, z tego co widzę, tak?
2: Olbrzymie. Upojona jestem słońcem, klimatem greckim i przepysznym jedzonkiem. Polecam wszystkim greckie wyspy. Symi niewielka, urocza. Kto był, ten mi uwierzy.
1: No a kto nie był, to się powinien przekonać samemu. Do kiedy się urlopujecie jeszcze?
2: Jeszcze kilka dni i czas wracać. Wiem, że w kraju pogoda nie rozpieszcza, zwłaszcza w okolicach Koszalina. Pozdrawiam wszystkich z Koszalina i Zmielna, bo niestety w tym roku lato nad Bałtykiem kapryśne.
1: Aha, no tak, to się często zdarza. Fajnie, że trafiliście w takim razie pogodę. Bawcie się jak najlepiej. Od nas w prezencie dwie pocztówki. Jedna podpisana przez naszą redakcję, druga zupełnie czysta. Oczywiście takie klasyczne pocztówki, jak to się niegdyś wysyłało. Do tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Bardzo dziękuję. Dobrego wypoczynku.
2: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.

tyle energii, tyle pogody w tym numerze. Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson na koniec tej godziny. Zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Marcin Bartnik, wiadomości, to za moment.

0: Radio Plus.
1: Prokuratura sprawdza atak hakerski na firmę medyczną. Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Groźny pożar w pobliżu chorwackiego Omisz. Jest apel naszej ambasady. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jest 15. Marcin Bartnik. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia potężnej ilości danych medycznych. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
2: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Że mija 3. doba od ich kradzieży.
1: Mówił Mateusz Chłystun. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To efekt pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lowa Rogoźnica. Jest też pilne ostrzeżenie płynące z polskiej ambasady dla osób przebywających w Chorwacji. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma już nic. Tak mówił jeden z lokalnych mieszkańców. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się z żywiołem. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. Protest mieszkańców dzielnicy Zabłecze w Nowym Sączu. To tam taką konstrukcję chce postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
3: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
4: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad 100-letnie, wszystko będzie zniszczone.
5: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
6: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
1: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 12 dni drogi, pokonane pieszo 320 km. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To ponad 1500 ludzi, mówi ksiądz przewodnik Paweł Saran.
7: 1250 pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z nami przez cały szlak. Dodatkowo dojeżdżało ponad 300 osób na szlak pielgrzymi na jeden bądź kilka dni, którzy również przeżywali te rekolekcje.
1: Pomagał nam cały sztab ludzi, dodaje ksiądz Saran.
7: 32 kapłanów, 7 zakonnych, 7 kleryków, którzy przeżywali tą 48. lubelską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy łączyli się z nami duchowo, w swoich domach, w Lublinie, czy nie tylko w Lublinie, w funduszu i ze sobą. To jest kilka tysięcy osób, codziennie modlą się za nas, a my nieśliśmy ich intencje.
1: Lubelska piesza pielgrzymka wyruszyła 3 sierpnia pod hasłem Idźcie i głoście.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I przebojowa Celine Dion teraz na początek tej godziny. W to piątkowe popołudnie, 7 minut prawie po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Przyjemne, uspokajające rytmy w wakacje, w długi weekend, dzisiaj piątek. Takie numery też wolniejsze na pewno się pojawią, ale również będą te szybkie w prywatce z Radiem Plus, Marek Sierocki za konsoletą. Dzisiaj i jutro od 20 do północy, także no, szykujmy się na wieczór.

wspaniały Zbigniew Wodecki. No i pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem akurat odpoczywają. Być może właśnie w chałupach. A teraz Police, Every Breath You Take.

Feels Like Heaven to oczywiście Fiction Factory, na koniec naszego piątkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek zaraz po godzinie 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.

0: Radio Plus.
1: Osiemnastoletni Bartosz G. odpowie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Papież zaapelował o pełną ochronę godności i praw najmłodszych migrantów. Jest 16. Marcin Bartnik stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach nasz reporter Jakub Honchera.
2: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
3: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
2: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski. Paliwo drogie, a ulga rządowa dopiero po weekendzie. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o około złotówkę za litr. Na obniżki trzeba jednak poczekać do poniedziałku.
4: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
5: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
6: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
7: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
6: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
7: No to tak, to prawda. Jestem zdecydowanie za.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
9: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie. Prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
8: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
1: W sumie opuścić je musiało około 4000 mieszkańców. Papież Leon XIV opublikował orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zaapelował o pełną i natychmiastową ochronę godności i praw najmłodszych opuszczających swoje kraje. 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony przez Kościół 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy sztuczna inteligencja jest realną konkurencją dla pracowników? Z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że zagrożonych może być nawet 5 milionów miejsc pracy. Choć prognozy są niepokojące, to na razie nie powinniśmy się bać, przekonuje Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
10: Na chwilę obecną w danych nie widzimy takich trendów, które nasuwałyby nas na zwolnienia związane z AI. Takie dane płyną z USA, ale kiedy się głębiej im przyjrzymy, potem okazuje się często, że albo były to zwykłe zwolnienia pod pretekstem sztucznej inteligencji, lub te firmy często też się w Stanach wycofują potem z tych swoich zwolnień, bo okazuje się, że ta technologia jeszcze nie jest w stanie zastąpić wszystkich pracowników.
1: Sztuczna inteligencja wciąż się jednak rozwija. Jako pierwsi mogą ucierpieć pracownicy biurowi, dodaje ekspert.
10: Najsilniej eksponowane na sztuczną inteligencję są zawody biurowe. W Polsce mowa o nawet 70% zawodów biurowych, które mogą mieć styczność ze sztuczną inteligencją, jeżeli ta technologia będzie szeroko wdrażana.
1: Z raportu wynika, że mniej więcej co piąty pracujący Polak obawia się, że zostanie zastąpiony w swojej pracy właśnie przez sztuczną inteligencję.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Odwołany nie tylko prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o aferę z pieniędzmi dla powodzian. Trudna sytuacja pożarowa w chorwackiej Dalmacji. Są ewakuowani i ranni. Ma być największa w historii. Jutro wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jest 17. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale nie tylko. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
2: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
3: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
2: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
4: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery praw kryminalnych.
2: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
1: 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów powiązanych z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
5: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze Staniczy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
1: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
5: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omisza i tam są takie skały i pamiętam ten widok, pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
1: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski. Ma być największa w historii. Już jutro w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ma wziąć w niej udział około 2000 polskich żołnierzy oraz sojuszników z państw NATO. Część morska odbędzie się w Gdyni. Co będzie można zobaczyć na defiladzie, o tym Michał Rawa.
6: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripeny i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
7: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
6: Zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
1: Start morskiej części defilady o 11.30, ta w Warszawie rozpocznie się o 12.00.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane na talerzu pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku – Europejskie Targi Produktów Regionalnych.
8: Europejskie Targi Produktów Regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
9: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co matka ziemia po prostu zrodziła.
10: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba to właśnie to pił.
8: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
1: Targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego.

Uśmiechnij się, mówi Katarzyna Pakosińska. Słuchacie Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Polacy ucierpieli jednak w pożarach w Chorwacji, podało nasze MSZ. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał nawierzchnię nowej drogi w Gliwicach. W Szczecinie, w rejonie Wałów Chrobrego, zacumowało 31 żaglowców. Jest 18. Marcin Bartnik. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informację przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
2: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
3: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
2: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu Łomisz.
4: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
2: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach-Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że grozi mu łagodniejsza kara. 60-latek twierdzi, że jest właścicielem działki, na której wylano asfalt, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Koniec podatku Belki dla małych inwestorów, mówią ekonomiści po podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Takie konto od 1 stycznia przyszłego roku będzie mógł założyć każdy pełnoletni Polak. O szczegółach Olek Ruszkowski.
5: To duża zmiana dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy operują na mniejszych sumach. Ulga od podatku Belki obowiązuje tylko poniżej 100 tysięcy złotych w aktywach. Zdaniem ekspertów to krok w dobrą stronę, ale nie ma nawet co myśleć o całkowitej likwidacji podatku od dochodów kapitałowych.
6: Biorąc pod uwagę to, w jakim obecnie stanie są finanse publiczne, wątpię, żeby minister Domański chciałby nawet słyszeć o pomysłach pokroju likwidacji podatku Belki.
5: Mówi Alessandro Petryszyn z Warsaw Enterprise Institute. Eksperci podkreślają też, że samo rozwiązanie jest mocno skomplikowane, a podatek powyżej 100 tysięcy złotych nazywają katastrem.
1: OKI może założyć każda osoba fizyczna, może posiadać też więcej niż jedno konto, ale ustawowy limit 100 tysięcy złotych przypisany jest łącznie do naszego numeru PESEL.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żagle 2026 oficjalnie rozpoczęte w Szczecinie w rejonie Łasztowni i Wałów Chrobrego zacumowało 31 żaglowców. O wrażenia zapytaliśmy kapitana Daru Szczecina Wojciecha Malejkę.
7: No przede wszystkim jest dużo żagli i to mi się bardzo podoba. Coraz więcej żaglowców z roku na rok. Dużo się dzieje dookoła i mamy zamiar z tego wszystkiego korzystać.
1: Żagle 2026 to nie tylko jachty, to także koncerty.
8: Chór Politechniki Morskiej, później będziemy mieć Oskara Cymsa, zespół IRE i na koniec Dawida Kwiatkowskiego. I po koncercie Dawida Kwiatkowskiego zostajemy na piękny pokaz dronów, więc zapowiada się bardzo ciekawy wieczór.
1: Zapowiadała Celina Wołosz, rzeczniczka Żagli 2026. Impreza potrwa do niedzieli.

0: Radio Plus.
1: Od poniedziałku wraca program CPN. Na stacjach nie zabraknie paliwa, obiecuje resort energii. Etna nie odpuszcza, nadal sparaliżowane jest lotnisko w Katanii. Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? O tym na koniec. Jest 19. Marcin Bartnik. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
3: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
1: To był Mateusz Chłystun. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejne, a potem długa rehabilitacja. 17-latek z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Chłopak trafił na szpitalny oddział 9 sierpnia, mówi Adam Stangret, rzecznik placówki, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.
4: Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego, natomiast jest to bardzo odległe oparzenie na wczesnym etapie leczenia i w tej chwili tu jakieś takie dokładne rokowania podejmować.
1: W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał od 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Najpopularniejsze lotnisko na Sycylii wciąż zamknięte. Tysiące ludzi nie może wrócić z wakacji czy dotrzeć na urlop. Wybuch wulkanu Etna paraliżuje sytuację na największej włoskiej wyspie. Sytuację na Sycylii śledzi nasz dziennikarz Marek Balawajder.
5: Patrząc tutaj na ulicę i życie w Katanii, trudno powiedzieć, że Sycylia jest sparaliżowana. Restauracje są pełne, hotele działają, a turyści normalnie zwiedzają miasto, ale transport lotniczy przeżywa jeden z największych kryzysów tego lata. Setki rejsów zostały skasowane albo przeniesione, a lotnisko w Palermo i Comiso przejęły ogromną część ruchu z Katanii. To oznacza opóźnienia, pełne autobusy i brak samochodów z wypożyczalni i ludzi, którzy po kilka razy dziennie zmieniają trasę powrotu. Dlatego jeśli ktoś ma zaplanowany urlop na Sycylii, nie musi od razu go odwoływać. Trzeba jednak sprawdzić konkretny rejs tak, by mieć elastyczny nocleg i przygotowany plan awaryjny przez inne lotnisko albo nawet kontynent. Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację. Pozostajemy jednak we Włoszech, ale przenosimy się na północ. Karabinierzy z Parmy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa. Zatrzymano 5 obywateli Mołdawii. Dzieła, których wartość oszacowano na ponad 9 milionów euro, skradziono z muzeum w miejscowości Traversetolo koło Parmy. W tamtejszej willi znajduje się prywatna kolekcja zgromadzona przez włoskiego historyka sztuki i krytyka muzycznego Luigiego Magnaniego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Zmiany zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej pojadą elektryczne busy. Co innego zimą, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których chodzi maksymalnie 9 osób.
1: Na razie TPN ma 4 pojazdy elektryczne, ale chce zamówić kolejne 16. Najwcześniej pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki, zapraszam na naszą prywatkę. A dzisiejsze spotkanie otwiera gitarzysta, wokalista, kompozytor i producent w jednej osobie, czyli Chris Rea. Usłyszymy jego jeden z największych hitów, piosenkę On The Beach. Potem grupa Fiction Factory, Feels Like Heaven.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus to nasza piątkowa prywatka. Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys. Przypominamy jeden z ich słynnych hitów Opportunities. Potem Peter Schilling i Different Story. Będzie też Sandra w przeboju Everlasting Love.

To była Sandra i jej wersja Everlasting Love, a przed nami jeszcze Magazine 60, Rendezvous, Sir La Costa del Sol, Jason Donovan, When You Come Back to Me i CC Catch w piosence Soul Survivor.

Soul Survivor i Sissy Catch to za nami, a przed nami Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind, potem London Boys, London Nights, Monte Cristo, Jeremy Tsai i Sabrina w piosence All of Me.

0: Radio Plus.
1: Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi, ti amo.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Ten miks otwiera Pupo piosenką Gelato e Cioccolato. Potem grupa Ricky Poveri i Mamma Maria. Będzie też Viola Valentino w utworze Romantici, a także Daniel Santa Cruz Ensemble i Linda Bella Linda.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty w naszej prywatce to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek Laura Branigan i Self Control, potem Modern Talking, Brother Louie i Bananarama w nagraniu Cruel Summer.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej kolejna porcja piosenek z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek włoskie trio Scotch i Mirage, potem gazebo Masterpiece i Fun Fun w nagraniu Baila Bolero.

To była grupa Kombi i nasze rendezvous, a już za chwilę ponownie włoskie przeboje. Olivier Onions i Santa Maria, potem Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa, będzie też Pino D'Angio w piosence Ma Quell'Idea.

0: Diangela.
1: To był Pino D'Angelo, a przed nami francuska grupa, która swoje przeboje wykonywała głównie w języku hiszpańskim. To zespół Bandolero i Parish Latino. Będą też DJ-e, MC Michael G, DJ Swen i wariacje na temat przeboju Madonny, piosenki Holiday, no i sama Madonna w piosence Holiday.

To była niezapomniana Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a przed nami ponownie piosenki polskie. Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli Tylko Chcesz, zespół Mafia i Piasek w utworze Imię Deszczu, grupa Demono, Znów Jesteś Ze Mną i Beata w piosence Taka Warszawa.

To była Bata i taka Warszawa, a przed nami ISMC i utwór, który skomponował Savage, piosenka Easy. Potem Valerie Dore, Lancelot, Italian Boys Forever Lovers, Savage i Don't Cry Tonight, a na koniec tego miksu duet Nicki and Nicki i piosenka Souvenir.

To był utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki and Nicki, a już za chwilę Donna Summer, jej słynny, klasyczny, dyskotekowy mega hit Hot Stuff. Będzie też grupa Lips Incorporated i Funky Town, a także grupa Michael Zager Band i

Oto ona przed nami, formacja Diskoteki Intro Disco, czyli fragmenty słynnych dyskotekowych i nie tylko dyskotekowych hitów. Potem grupa Voyage i Souvenir, będzie też Boys Town Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to Be Alive.

Patrick Hernandez utworem Born to be Alive zakończył piątkową prywatkę. Kolejna już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.